noba yiro kam kan noba ne bolba mbira gya ne I bolba mbali ban su yo windama we kantia noba ne noba tia kan yiro noba yiro ita yiro kam 01 96 02 73 20 imanwa bwari mbira gya ne bwari mbali ban I su yo windama we kantia noba ne kan kan we yiro ne kan ita 01 94 00 44 03 Inwa sinandeo kama ingegego isege ngando mbali mam basomo babo gusuhiu windamba we kantia noba tia ine inetia noba ine noba tia inekam 01 64 41 96 40 bwari mbiragia kwe makwe iyalagi ya yasuhi windamba we kantia nobu nobu wahiro nobu yiro noba tia noba ita noba ita ita 01 55 52 68 83 Igbe mbreke mba libe mba yigbaru daru nareko Bemaga daru so In wahala wasi Bafi